Czarnać, nać, nać, my teraz to bać, bać, bać. Czarnać, nać, nać, my teraz to bać, bać, bać.